0: Salir maskudi kumi kuiza gatatu. Kupika na kwamba ne chemari karibu palaini.
1: Ndai janga nisietu. Ngani siakulekanga na lekanga nao.